radno tańczy. Parkiet jest zaminowany. Parkiet jest zaminowany.